0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: jeśli dzisiaj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, akurat masz dzisiaj urodziny, to my gramy właśnie przebój urodziny Edyty Bartosiewicz dla ciebie, nie ma za co.
1: Nie ma za co.
0: I witamy tak. też gorąco od samego rana. Iwona Barajska.
2: Dzień
0: Piotr
2: dobry.
0: Jaworski.
1: 100 lat.
0: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
4: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
3: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
2: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Tańsze paliwo i tańsza kolej. Słowacja szuka sposobu na odciążenie portfeli kierowców. Plaża w Ustce zamknięta. Trwa badanie czarnej oleistej substancji. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 tysięcy do 150 tysięcy.
7: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marże na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i komunikacji w miastach. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plażę w Ustce. Plaża od poniedziałku jest zamknięta do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
8: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
2: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
9: Pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
2: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia przez jednostki baków z paliwem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej 492 w Blachowni czekają duże utrudnienia w ruchu. Gruntowna przebudowa objęła około 4-kilometrowy odcinek drogi w ciągu ulicy Wręczyckiej. Jest on wyłączony z ruchu. Możliwy jest jedynie dojazd mieszkańców do posesji. Remont ma potrwać do końca kwietnia 2028 roku.
4: Pogoda w Częstochowie.
2: Na granicy 8-9 stopni waha się temperatura, o poranku będzie cieplej, maksymalnie do 23 stopni między godziną 14 a 17. Znów będziemy cieszyć się słońcem, mogą pojawić się przy nim jakieś obłoki w ciągu dnia, ale na pewno nie będzie z nich deszczu. Nie będzie też silnego wiatru. Nie przyniesie deszczu do Częstochowy także czwartek. Powróci słońce, może też być trochę chmur. Temperatura na poziomie 20 stopni.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
0: Dzień dobry, po szóstej jak prawdziwi mężczyźni przejedziemy się Dełu Lanosem.
6: Ale w gazie kochani, gazie, koniecznie gazie. Po szóstej też zastanowimy się, jak oddzielić chłopaków od prawdziwych mężczyzn, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, środa, dzień środkowy przy okazji, 4 minuty po godzinie szóstej, no i gramy Pet Shop Boys, Suburbia.

0: Break My Stride śpiewał Matthew Wilder kiedyś w latach 80., a potem Blue Lagoon w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Kończy nam się, mili państwo, wrzesień. 30 września dzisiaj mamy, środę. I co tam w kalendarzu?
1: 29 lat temu rozpoczęto produkcję Deulanosa,
2: którego obowiązkowym wyposażeniem była instalacja LPG.
0: Korek wstydu.
2: Proszę państwa, tak jest. Tak.
1: A dzisiaj obchodzimy również Dzień Tłumacza, Dzień Muzyki Country oraz Dzień Chłopaka.
2: Tak, i pamiętajcie, chłopcy mają swój dzień raz w roku, faceci codziennie mają swój dzień.
1: Ale wszystkiego najlepszego, panowie.
2: A dziękujemy, tak, dziękujemy. Możemy się uściskać, oczywiście. A jak się mają państwo, słuchacze kochani, we wtorkowy poranek? Żyjecie? Jeśli tak, to dajcie znać, zaczynamy apel poranny. Dzwoncie do nas pod numer 22, 4, 4 i 3, 0. I dziewczyny, i chłopaki, czekamy na was i gramy Manam. Boskie Buenos!

0: Billie Jean i Michael Jackson, kawałek, przy którym po raz pierwszy zaprezentował swój słynny moonwalk, i to jest idealny krok w drodze do pracy. Nie wyjdziesz do pracy, a jednak cofasz się w kierunku łóżka. Czyli jak to było? Dwa do przodu, ile do tyłu?
1: Trzy do tyłu. Dwa do przodu, trzy do tyłu.
0: 18 po 6 to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę wam zagramy tak, że wyskoczycie na równe nogi z łóżka. Przypominamy, że wstajemy prawą nogą. Najlepiej Brotherhood of Men, Roxette w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem

0: automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Thank you.

0: Roxette śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i od razu wiemy, że to Złote Przeboje, od razu wiemy, że to nasze ulubione lata 80. A teraz chcemy sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my, wasi prowadzący poranni 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć chłopaki, cześć Iwonka.
2: Cześć.
1: Musiałem przyjść na nocną zmianę i po wypiciu 4 kaw i zjedzeniu 3 słodkich batonów stwierdzam, że nie jest to fajne dla organizmu. I nocki nie są dla mnie. Pozdrawia Robert z Wrocławia.
2: Zgadzamy się z naszym słuchaczem w całej rozciągłości. Tak. Nocki w pracy są zdecydowanie zbyt kaloryczne i niezdrowe.
3: Tak, za to pranki są bardzo dietetyczne, zwłaszcza kiedy zaśpisz do roboty i poparzysz sobie język kawą. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer dla tych, którzy nie zdążyli na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, kochani, czekamy na was, a w Radiu Złote Przeboje leci OMD. Jest minuta po 6:30. We'll be right back.

0: Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa I'll Be Your Baby Tonight. Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny mogą tak zaśpiewać, że tonight, tonight będą your baby, a jak będzie tonight, to się zobaczy. Co szkodzi obiecać?
1: No właśnie, oczywiście, że tak. Już za chwilę, za kilka minut u nas perfektu bujania w obłokach, czyli to, na co czekamy przez cały tydzień, że pobujamy sobie w obłokach w weekend, a później się okazuje, że zakupy, sprzątanie i klepanie schabowych, to nie? Ale co szkodzi pomarzyć i być z Radiem Złote Przeboje? Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama. Złote przeboje w drodze.
7: W związku z budową nowego węzła przesiadkowego na Częstochowskiej Północy drogowcy zamknęli pętlę autobusową przy ulicy Gombrowicza. Autobusy linii 21, 22 i 29 kończą kursy na przystanku Gombrowicza przy ulicy Fieldorfanila pod promenadą Niemena, a rozpoczynają od przystanku Fieldorfanila Cmentarz Kule.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Chłopiec używa kolorowych plasterków, takich z dinozaurami na przykład. Mężczyzna, kiedy się zranił, używa taśmy naprawczej, wiecie, tej srebrnej. Dzisiaj, mili państwo, Dzień Chłopaka i chcemy właśnie was zapytać o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
2: Chłopiec, jak ma gorączkę, to bierze witaminę C, no, a mężczyzna, jak ma gorączkę, to pisze testament.
1: Musiałaś.
3: O tak. No a według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22 4 4 3 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos dyskusji obiecujemy męską, fusiastą albo siarnistą kawę naszego poranka do mielenia w zębach.
1: To jeszcze raz, czym się różnią mężczyźni od chłopców? Czekamy na wasze głosy. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: uśmiechem, z optymizmem zaczynamy przy takich przebojach. Nowy dzień, Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wszystko fajnie, wszystko super, wszystko dobrze do momentu, jak nie skręcimy rano na stację.
1: Ceny paliw idą w górę, ale słuchajcie, oszuści już zwietrzyli okazję.
2: No
1: w internecie kuszą kierowców atrakcyjnymi rabatami na tankowanie. No, problem w tym, że zamiast oszczędności może być spora strata. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie ku przestrodze.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Reklama.
8: W kalendarzu mamy 30. ostatni dzień września. To jest środa, jest 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie lotnictwo znów operuje przy granicy. Tanie paliwo kusi, ale można stracić pieniądze. Uwaga na oszustów. Wielka miłość i wielkie kino. Nowa lalka od dzisiaj w kinach. To kolejny taki poranek na wschodzie Polski. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Działania mają charakter prewencyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano. W plecaku szkolnym nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
10: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu.
9: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Od dzisiaj w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
11: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
9: W filmie grają również Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
12: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Zmienia się gierkówka między Częstochową a Podwarpiem. Kolejny odcinek poszedł do przebudowy między Koziegłowami a Markowicami. W portalu częstochowa-nasze-miasto.pl czytam, że od dziś ma być zamknięta lewa jezdnia trasy w kierunku Częstochowy. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony jezdnią w stronę Katowic.
12: Pogoda w Częstochowie.
9: Także dziś nie zabraknie słońca na częstochowskim niebie. Będzie też bardzo przyjemna temperatura do 23 stopni. Między 14 a 17 to mają być najcieplejsze godziny środy. Nie będzie padać nie tylko dzisiaj, ale także w kolejnych dniach, nawet jeśli oprócz słońca przyniosą trochę chmur. Temperatura w dzień od 20 do 23 stopni będzie spadać nocami poniżej 10 stopni.
12: Radio Złote Przeboje C96,6 FM.
8: Dzień dobry, jest nowość w randkowaniu. O. Chcecie posłuchać jaka? Zostańcie z nami, będzie o tym po siódmej.
13: Po siódmej też zagramy wam Przebój spod Lady, czyli piosenkę, którą założymy się, że mogliście nie słyszeć od jakiegoś 84. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym. A u nas Jennifer Lopez, 5 po siódmej.

0: Kochani, kochani, a może dacie się zaprosić na randkę?
1: No czemu nie?
0: Nie dacie się zaprosić,
1: czemu nie?
0: Dacie. No dobra, to może posłuchajcie chociaż o nowościach w randkowaniu.
2: Polka stworzyła nową aplikację do randkowania. Ona ma być konkurencją dla tych światowych gigantów branży.
1: O, popatrz,
2: aplikacja ma być połączeniem psychologii i astrologii, no i ma polegać na stopniowym odkrywaniu twarzy potencjalnego partnera lub partnerki.
1: Tak, podobno właśnie odkrywać można stopniowo, a zakryć gwałtownie jednym ruchem palca. Wow. Invisible Touch, teraz Genesis będzie grać nam o poranku w środę w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak się właśnie budzimy, tak zaczynamy nowy dzień. 13 po 7.

0: Suzy Quatro, Chris Norman w duecie. Młodsi słuchacze mogli poznać ten przebój całkiem niedawno w takiej wersji Whoop Whoop It's It's, ale my jako, że jesteśmy już wiekowi, to wolimy w oryginale. Po prostu posłuchać sobie Suzy Quatro i Chrisa Normana w radiu Złote Przeboje.
1: Tak, bo tych wersji Whoop Whoop, Whoop Whoop i It's It's, tak to serce może już nie wytrzymać, kochani. Gramy pięknie, najpiękniej jak tylko możemy w radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla kierowców wielkich 16-kołowców, którzy całą noc podróżowali. Już za chwilę I Drove All Night i Celine Dion. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory.

0: niskich cenach.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: Passatem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy dzisiaj, no nie chwaląc się, mamy dzisiaj dzień chłopaka. No i dlatego pytamy was od rana o to, jak oddzielić, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Moim zdaniem chłopców od facetów tak naprawdę bardzo niewiele różni, no, ponieważ jedni i drudzy używają zabawek, no jedynie rozmiar tych zabawek się zmienia. A poza tym są tacy sami.
3: I cena, to prawda.
4: Cena tych zabawek też jest inna.
3: A według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, taką siastą albo ziarnistą kawę naszego porannego programu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: za zimną kawę, na tekturową parówkę, na zwietrzałą musztardę, nawet na nie ten majonez, czyli na herezję czystą. Disco jest dobre na wszystko, proszę Państwa. I dlatego disco grupy Odtałam tak dobrze nastroiło na dzień środkowy, czujny, zwarty i gotowy. Za 21:08.
1: Dzień dobry, w środowy poranek Wam mówimy. Za chwilę New Kids on the Block, czyli pierwszy muzealny już dzisiaj okaz boys bandu. A jeszcze przed 8 pomachamy antenkami na naszych beretach i przypomnimy sobie artystę, którego oj, dawno, dawno u nas nie było słychać.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Złote przeboje w drodze.
6: Coraz bliżej końca jest gruntowna przebudowa ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie. Drugi i ostatni etap prac objął odcinek od ulicy Różanej do Alei Wojska Polskiego. Finał całości jesienią. 24 kolizje to bilans ostatniej doby na ulicach Częstochowy i powiatu. Policjanci niezmiennie apelują do wszystkich użytkowników dróg o większą ostrożność.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Czapek bejsbolówek nie było wtedy w Polsce, gdyż był to rok 1984. Do wyboru były czapki z pomponem oraz berety z antenką, proszę Państwa. I w tym czasie on, kapitan Nemo, był młodą gwiazdą polskiej muzyki. On był nieśmiały, a wokół było mnóstwo pięknych kobiet. Z jedną z nich zaczął się romans. Niestety on został porzucony.
1: No i swoje żale i złości przelał w dramatyczną, ale jakże piękną piosenkę. I właśnie teraz będzie śpiewać ten facet wspomniany w berecie z antenką o oczach smutnych niczym myśliwski hart szkocki. Włączamy sentymenty, włączamy naszą kasetę z 1984 i gramy Twoja Lorelei, Kapitan Nemo.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Lorelei, Kapitan Nemo, przebój z kategorii wow, naprawdę serio, dawno tego nie słyszeliśmy. Oj, tak. Jeszcze nie raz was takimi podobnymi przebojami zaskoczymy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i przez cały dzień. Za 4 minuty 8, a teraz uwaga, kto się nie może jeszcze dobudzić o tej porze, temu za chwilę dmuchniemy w ucho.
1: Jeśli chcecie się szybko pozbyć liści z podwórka, to uważajcie na dmuchawy. No, można słono zapłacić.
0: Serio?
1: Tak, o szczegółach opowiem w wiadomościach o 8, posłuchajcie.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
2: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Sąd zdecyduje dziś w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dane z faktur w rękach cyberprzestępców. Ofiarą ataku padła fakturownia. Grabienie tak, dmuchawy nie. Za złamanie zakazu grozi nawet 5000 zł. Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się dzisiaj nią warszawski sąd. Polityk PiSu ukrywający się przed służbami i polskim wymiarem sprawiedliwości domaga się możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Przeciwna jest temu prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, tak jak wymaga tego list żelazny. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Utrudnienia na kolei między Warszawą Wileńską a Zielonką. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem nadal trwają prace naprawcze. Od wtorku odwołano już 38 pociągów, a 55 miało łącznie ponad 760 minut opóźnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch wróci do normy. Ekipy techniczne pracują na miejscu. Kolorowe liście można podziwiać, grabić i zbierać, ale zdmuchiwać już nie. Taki zakaz obowiązuje na przykład w Warszawie i na całym Mazowszu. Dotyczy dmuchaw zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, a przepisy obejmują mieszkańców, firmy, urzędy i spółdzielnie, mówi Magdalena Niedziałek z warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: Używanie dmuchaw nie jest dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów, przez co pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy, a to przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
3: Za złamanie zakazu można zapłacić od 500 do nawet 5000 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Drogowcy korzystają z ładnej pogody i działają w różnych punktach Częstochowy. Będzie można ich spotkać m.in. na ulicy Legionów, gdzie regulują wysokość studni kanalizacyjnych na odcinku od drogi krajowej 91 do Ronda Kaznowskiego. Będą też pracować na ulicy Legionów na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej.

0: Pogoda w Częstochowie.
1: Parasol można zostawić w kącie, nie przyda się, natomiast nie rozstajemy się z ciemnymi okularami. Słońce znów ma nas rozpieszczać swoim widokiem. Wiatr przeważnie słaby, aktualna jakość powietrza w Częstochowie jest dobra. Jeśli chodzi o temperaturę, to zapowiada się na bardzo przyjemnym poziomie 23 stopni. Na tyle możemy liczyć między godziną 14 a 17. Ładna pogoda ma nam towarzyszyć także w kolejnych dniach.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej wystąpią w naszym porannym programie naukowe grzmoty burzowe, bo one się naprawdę robią ciekawe rzeczy, robią.
3: Po ósmej dowiecie się także, na co nam nareszcie pozwala wypaśna i ekskluzywna technologia amerykańska. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A ten kawałek to pozwala na niezłe wygłupy, jak zawsze z rana w Radiu Złote Przeboje. Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. 4 minuty po 8.

0: Grzmotniesz w stół, a nożyce się odezwą. A jak, kochany, grzmotniesz w ziemię, to też się coś odezwie.
1: Państwo wybaczą, koledze, te głupoty. My tutaj mamy poważne publikacje naukowe przed sobą.
0: No
1: i wynika z tej publikacji, że grzmoty burzowe wprawiają ziemię w drgania. No i dzięki temu naukowcy mogą poznać strukturę gruntu nawet do 100 metrów głębokości.
2: Ja się zgadzam z tym. Jak grzmotnąłem niechcący oczywiście kryształem rodowym o podłogę, to miałem taką burzę w domu, że aż sąsiadów na dole telepało. Chyba do dzisiaj nawet jest niespokojnie. A my teraz grzmotniemy, naprawdę przyłożymy. Sami posłuchajcie, jakim przebojem. Blame it on the boogie. Big Fun w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: pokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Z okazji dnia chłopaka chłopacy ośmielają się poprosić o coś takiego. Jutro już nie będą tacy odważni, a mężczyźni prawdziwi to się nie odważą nigdy czegoś takiego powiedzieć. Wiemy na własnym przykładzie. Dzień dobry, radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak dokładnie, 20 po 8.
2: Dzień dobry, za chwilę z okazji dnia chłopaka przywdziejemy sułtańskie szaty i będziemy się wygłupiać i grać na wyimaginowanych gitarach. Sultan of Swings zagra Dire Straits w radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
5: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
6: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
7: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
4: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy.

0: wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj dzień chłopaka i przez cały poranek pytaliśmy was, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. Czas na podsumowanie.
2: Dzień dobry, radio kochane. Przecież to jest banalnie proste. No. Chłopiec pyta dziewczyny, czy może iść z kolegami. No mężczyzna nie pyta, bo wie, że nie może.
3: Jeżeli chodzi o to, czym się różnią chłopcy od mężczyzn, to łysiną.
4: Chłopców poznaje się po tym, że zawsze chcą mieć rację. Natomiast mężczyzna wie, kiedy bardziej opłaca się mieć święty spokój.
5: Kawę naszego porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Nie będziemy
6: Jakże mądry.
5: Jesteśmy dorosłymi facetami, nie będziemy tłumaczyć. Tak? Za wszystkie głosy dziękujemy. Chłopakom winszujemy ich święta. A jutro będziemy zapraszali was do oglądania nowego programu w telewizorze z udziałem jednego z porannych prowadzących. Chodzi o program Hitster.
1: Hitster! A my jutro o poranku będziemy się bawić właśnie w skojarzenia i wspomnienia związane z naszymi ukochanymi przebojami z lat 80. i 90.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Utrudnienia w ruchu czekają kierowców na odcinku drogi krajowej 91 między Koziegłowami a Markowicami. Ruszyła jego przebudowa. Dziś ma zostać zamknięta lewa jezdnia Gierkówki w kierunku Częstochowy. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na prawą jezdnię prowadzącą w stronę Katowic. Uważajcie i patrzcie na znaki.
8: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Jak wiadomo, jest szkoła falenicka i otwocka, prawda? No. Świat dzieli się z różnych powodów. Na fanów Beatlesów albo Rolling Stones. Tak. Na fanów Kolendry albo Pietruszki.
1: Tak.
0: A także na użytkowników Androida lub iOS.
2: Zgadza się.
1: I teraz tak, użytkownicy najnowszego iOS-a w końcu mają to, o co prosili od lat.
0: No.
1: Czyli mogą ustawić głośność budzika i dzwonka osobno, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości.
2: Wiecie,
1: naprawdę.
2: Cały ten amerykański iOS trochę przypomina nam pewien radziecki wynalazek, o którym swego czasu opowiadał Robert Makłowicz.
3: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Odpowiedź. Sowiecki

0: Nie ma co, nieźle przyłożył po poranku z głośnika. Sledgehammer, Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do kin.
1: Czy nowa lalka podbije kina? No, pierwsze reakcje już są, a od dziś każdy może sprawdzić, jak Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska wcielili się w Wokulskiego i Izabelę Łęcką. Więcej o nowej produkcji w wiadomościach o 9.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Reklama.
6: 30 września, mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: 13-latek planował atak w szkole, sąd zdecydował o jego losach. Inflacja może przyspieszyć, a winne m.in. drogie paliwo. Lalka zachwyciła widzów na premierze. Dziś film trafia do kin w całej Polsce. Uczeń, który szykował masakrę w szkole, wylądował w poprawczaku. Sąd w Wąbrzeźnie umieścił 13-latka w ośrodku wychowawczym. Chłopak pochwalił się swoim planem w internecie i w ostatniej chwili powstrzymała go policja. W plecaku szkolnym nastolatka znalazła bagnet, a w mieszkaniu tasak. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci Krystian Jaworski i Aleksandra Świątkowska mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
8: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
9: No niestety we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
7: A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
10: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
7: Do badań w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Widzowie, którzy oklaskiwali film na premierze, byli zachwyceni.
11: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
12: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
7: W kinowej Lalce w rolach głównych zobaczymy Kamilę Urzędowską i Marcina Dorocińskiego. Ma właściwości antyseptyczne i zawiera cenne polifenole. To tylko część prozdrowotnych właściwości miodu, ale oczywiście tego naturalnego. Czy możemy samodzielnie odróżnić miód pszczeli od sztucznego oraz jaki miód będzie najlepszy dla osób, które pilnują poziomu cukru? Oczywiście po konsultacji z lekarzem. O tym wszystkim w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Pogoda.
7: kolejny pogodny dzień przed nami z dużą ilością słońca i bez deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Kielcach, 20 w Gdańsku i w Bydgoszczy, 21 w Warszawie, do 23 we Wrocławiu.
13: Radio Złote Przebojece 96,6 FM.
6: Po raz trzeci od rana nic nam się nie chce, czyli mamy środę. Od jutra perspektywy zaczną się poszerzać.
5: Tak, tak, dopiero od jutra, ale my i na ten tak zwany dzień dzisiejszy mamy super rzecz, jesienną wyprawę marzeń za niecałe pół godziny. W tej zabawie właśnie wyślemy kogoś do luksusowego hotelu w Karpaczu. Radio Złote Przeboje. Jesień zawsze jest złota i piękna. 4 po 9, Beliningrad.

0: latach 80. ten artysta nakładał na twarz tyle makijażu, że miewał problemy z utrzymaniem równowagi, bo jego głowa ważyła więcej niż chude nóżki, ale jedno trzeba mu przyznać, był wyrazisty, skubany i nie do pomylenia z żadnym innym. I tak też jest do dzisiaj, bo Boy George z Culture Club jest nadal naprawdę w super formie. Sami sprawdźcie, Culture Club zagraliśmy w radiu, Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w latach 90. była sobie taka wokalistka, która kochała muzykę country, świetnie grała na gitarze, świetnie śpiewała, no i śpiewała te swoje przeboje, dopóki nie przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział, oprócz tego, że jesteś szczęśliwa i zadowolona, to możesz być jeszcze bogata. Hmm? Tylko choć przerobimy te twoje piosenki country na coś dance'owego i popowego. I tak zrobili. I właśnie tak wszyscy poznaliśmy Shania Twain, która już teraz w radiu Złote Przeboje. 12 po 9. Let's go, girls.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy.

0: Przygody. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Złoto, czerwono, żółte i takiej jesieni chcemy. A co powiecie na jeszcze więcej, na jesienną wyprawę marzeń?
2: Kochani, przed nami ostatni finał zabawy, w której mamy dla was weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu.
1: Tak, zadanie było raczej proste na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl. Trzeba było dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: A my, komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, właśnie wybieraliśmy zwycięzców. No i z nami jest słuchaczka Paulina z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Paulina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki. I teraz ty, dzięki czemu, mów.
3: Dzięki mojej ekipie remontowej, która weszła w czerwcu i jeszcze siedzi. I bo się okazało, że stwierdziłam, że wakacje są najlepszym momentem dla mnie. Aha. Ale się okazało, że oni mają też wakacje jako budowlańcy. I tak sobie trochę przebywam na działce z rodzinką, trochę u moich rodziców pomieszkuję. Teraz chyba się do teściów przeniesiemy, żeby nie obciążać wszystkich naszą osobą.
1: No to powiem ci tak, komu jak komu, ale tobie się należy, Paulino, tak, z Łodzi. Wygrywasz weekendowy wypad, wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu w pakiecie m.in. śniadania, obiad, kolację, nielimitowany dostęp do strefy wellness i co jeszcze, to ci za chwilę powiemy poza anteną.
3: Dziękuję, bardzo się cieszę i czuję, że odpocznę, w końcu odpocznę.
2: Jak chcesz, to jakiś wałek do malowania też znajdziemy. Luz.
3: Nie.
2: Paulino droga i wszyscy, którzy braliście udział w tej zabawie, no miło nam było wysłać was na jesienną wyprawę marzeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym konkursie, tej zabawie. No i do zobaczenia w pięknym Karpaczu.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
4: Łódź

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Co za dzień.
3: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Ponieważ jest środa, to już z pewną nieśmiałością, ale życzymy wszystkim słodkiego, miłego życia i zmykamy do jutra. Dziękujemy.
1: Jest tyle weekendów do zdobycia. A to będziemy o weekendzie myśleć dopiero jutro. Nie, pojutrze. Iwona Barańska, dziękujemy.
2: Dziękuję
1: Piotr Jaworski, dziękujemy.
2: Dzięki.
1: Tomek Korkiewicz, dziękujemy. Gosia Kościelniak przy mikrofonie, witamy.
3: Dzień dobry, jestem, ściskam was bardzo mocno. Idźcie sobie już, zbierajcie siły na jutro, żeby też był to taki piękny poranek, radosny. A teraz Radio Złote Przeboje, pomarzymy sobie. The Cranberries i Dreams.

0: Cranberries tuż przed godziną 10 w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, a potem już rozpoczynamy absolutnie przedpołudnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
3: Wiadomości z Częstochowy.
14: Urszula Miszczak. Chłodne noce sprawiają, że zaczynamy palić w kominkach, piecach lub korzystać z innych urządzeń grzewczych. Tym samym wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego młodszy brygadier Paweł Liszaj, rzecznik Częstochowskiej Straży Pożarnej, przypomina, co zrobić, żeby uniknąć zaczadzenia.
15: Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność i wykonać przeglądy techniczne przewodów kominowych. Nie zasłaniać, nie przykrywać urządzeń grzewczych. Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
14: Strażacy zalecają też montaż czujki czadu w mieszkaniu. PKP udostępni dziś część nowego pawilonu wschodniego dworca Częstochowa Główna od strony ulicy Piłsudskiego. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych kas, holu i toalet. Jednocześnie zniknie tymczasowy dworzec kontenerowy. Na portalu naszemiasto.pl jest dużo zdjęć nowego wnętrza. Z kolei pacjenci szpitala powiatowego w Myszkowie mogą już korzystać ze zmodernizowanego oddziału kardiologicznego. Zyskał nową przestrzeń, specjalistyczne wyposażenie i 19 łóżek dla pacjentów. Za godzinę ważne przypomnienie od ZUS-u dla studentów.
3: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Werdycka. U schyłku sezonu miodobrania dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Zacznijmy od różnicy między miodem prawdziwym a sztucznym, która jest ogromna. Przypomina Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
17: Miód naturalny pochodzi od pszczół. Jest to produkt całkowicie wytworzony przez pszczoły i zebrany, odebrany i przetworzony przez człowieka. Natomiast miód sztuczny jest to miód, który został wytworzony z cukrów lub innych substancji przez człowieka.
6: W związku z czym miod sztuczny jest pozbawiony tych właściwości prozdrowotnych, które ma miod pszczeli.
17: Nie ma tej wartości enzymatycznej, związków prozdrowotnych, antyoksydacyjnych, antyseptycznych.
6: Czy samodzielnie możemy jako konsumenci rozróżnić miod sztuczny od prawdziwego? O tym za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
14: Środa jest kolejnym pogodnym dniem z dużą ilością słońca. Może pojawić się trochę obłoków w późniejszych godzinach, ale bez obaw dzień minie bez deszczu. Dzięki słońcu temperatura szybko będzie rosła. Między godziną 14 a 17 może sięgać nawet 23 stopni. Potem zacznie spadać. Na jutrzejszych pogodowych mapach dla Częstochowy też dużo słońca, trochę chmur. Temperatura od 19 do 22 stopni. Nie spadnie deszcz.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
0: Dwie minuty po godzinie 10. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, zapraszam na przepiękne, jeszcze wrześniowe. Jutro już będziemy witać październik, przedpołudnie środowe i na nasze przywitanie Billy Joel.

Dane pokazują, że chociaż kobiety coraz śmielej wkraczają w zawody tradycyjnie męskie, to mężczyźni rzadziej znacznie decydują się na podjęcie pracy w branżach mocno sfeminizowanych. Przykłady? Na przykład opiekunowie w żłobkach, 87% to kobiety, nianie podobnie, pielęgniarstwo i położnictwo, mężczyźni około 20%. Edukacja i szkolnictwo, szczególnie wczesnoszkolne i przedszkolne, no tutaj mężczyźni są rzadkością, stanowią poniżej 5% w tej pracy. A dzisiaj Dzień Chłopaka. No i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się do nas, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy może nosisz wszystkie kartony i nie masz prawa do kwestii temperatury w biurze w ogóle ustawiania? Ale panie, też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, tego jednego mężczyznę wśród was, to jak to jest? Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki, współpracowniczki rodzynków 224430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. I teraz idealna piosenka. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 29. urodziny Carrefoura, 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince, 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.

To jest muzyka. 5 lat przed tym, jak trafiła w ręce Sinead O'Connor, ta piosenka, która przed nami w Radiu Złote Przeboje już istniała. Autorem był uwielbiany przez tłumy Prince, który ten utwór napisał na potrzeby swojego nowo powstałego projektu. Nazywało się to The Family i zespół miał być odskocznią od jego soulowej muzyki. Soulowej też czasami. Niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy po zaledwie jednym koncercie i całość się w ogóle okazała sporym niewypałem. Niewielu o nim pamięta. Prawie cała muzyka The Family przeszła bez echa, poza jedną balladą, którą usłyszała menadżerka początkującej wtedy wokalistki z Irlandii. I po latach jeden z dyrektorów wytwórni wspominał, że kiedy O'Kelly przyniosła do studia kasetę, na której była ta piosenka, i kiedy on ją usłyszał, to po prostu płakał. Płakał jak bubr, siedział cały we łzach. No i wielu z nas tak właśnie zareagowało na tę piosenkę w roku 1990, bo takiego wykonania, takiej naturalności, takiego głosu jak Sinead próżno szukać. Radio Złote Przeboje i Nothing Compares to You.

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
14: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień chłopaka i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy wręcz przeciwnie. Panie też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, jak wam się pracuje w takim układzie? Jeden mężczyzna i większość was. Dzwonicie.
2: Dzień dobry, mam na imię Kasia i dzwonię w imieniu swojego kolegi, z którym pracuję. Jest opiekunem medycznym i jest naszym rodzynkiem. Rozpieszczamy go codziennie. Pozdrawiam Bogdana z oddziału wewnętrznego w Sanoku.
1: A Bogdan nieśmiały czy zapracowany? Za najciekawsze zgłoszenie dziękuję bardzo. Oddaję dzisiaj po 12 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki i współpracowniczki rodzynków 22443 0. I można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Robota nie zając, Fleetwood Mac i Little Lies idealnie brzmi o każdej porze. Wielu z nas teraz w pracy i dlatego gramy dla Was, żeby było jak najpiękniej. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy razem.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
7: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
8: Wiadomości z Częstochowy.
9: Urszula Miszczak. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci byłej częstochowskiej radnej Jolanty Urbańskiej. Nie dowiedziono, aby ktokolwiek przymuszał, namawiał czy pomagał jej targnąć się na własne życie. Przyczyny zgonu określono jako naturalne, donosi Wyborcza. Jolanta Urbańska nieoczekiwanie zmarła we własnym mieszkaniu 25 maja. Przechodzimy do kolejnej informacji. ZUS przypomina studentom, którzy pracowali w wakacje, aby sprawdzili, czy są ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku.
10: Jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony przez członka rodziny, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia.
9: Student musi złożyć na uczelni wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Na koniec sport. Znany jest już termin wyjazdowego meczu Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin w 1/16 finału Pucharu Polski. Odbędzie się 27 października na Motor Lublin Arenie. Za godzinę szlachetna paczka kończy się nabór wolontariuszy.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przyglądamy się miodom, o którym nie można odmówić właściwości prozdrowotnych, ale dotyczy to tylko miodów naturalnych. Czy jako konsumenci możemy rozróżnić miod sztuczny od naturalnego? To bardzo trudne i złożone, ale smak i zapach mogą w tym pomóc, podpowiada Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
12: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, czy ten miód pachnie rzeczywiście kwiatami, z których jest pozyskane i deklarowane na etykiecie. Warto zwrócić uwagę też na jego wygląd, przy czym tutaj bardzo będę podkreślała zawsze, że to, że miód jest skrystalizowany, nie oznacza, że jest zły, bo jest to naturalny proces miodu i w smaku też należy wyczuwać taki przyjemny, dobry smak naturalnego miodu.
11: Czy miody prosto z pasieki różnią się od tych ze sklepowych półek i jak powinny być oznaczone? O tym za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
9: Słońce nie żałuje nam swoich promieni, jest pogodnie, w późniejszych godzinach może pojawić się trochę chmur, ale bez obaw nie pojawi się deszcz. Temperatura rośnie najcieplej, nawet do 23 stopni, ma być między godziną 14 a 17. Wiatr nie przeszkadza, jest słaby. Pogodnie, słonecznie, ciepło, bez deszczu ma być też jutro. Co więcej, z długoterminowych prognoz wynika, że taka sympatyczna pogoda będzie także w nowym tygodniu.
8: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
7: 2 minuty po godzinie 11, więc wchodzimy w kolejną godzinę przedpołudniową, środową w Radiu Złote Przeboje i specjalnie dla Was teraz Flames of Love.
13: Radio Złote Przeboje.
7: Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj Dzień Chłopaka i ściskam wszystkich, którzy się chłopakami czują. Mężczyźni mają swoje święto, prawda, w czerwcu, więc ściskamy chłopaków, ale przy okazji w naszym cyklu Robota nie zając dzwonicie, piszecie, opowiadacie o waszych rodzynkach w pracy. Rodzynki też się do nas odzywają. 224 4 3 0.

gorąco płynna czekolada. To jest coś, co większość z nas lubi, rozstawia nam serca i to jest jedno z najpiękniejszych określeń na głos Sade. Zresztą w ogóle cała jest gorąco płynna czekolada. Miłości poświęca każdy swój utwór, uczuciom poddaje się bezgranicznie. My, kobiety, sięgamy po jej płyty w stanach zakochania. Panowie z kolei, no wiadomo, wzdychają w ogóle, kiedy ją słyszą i widzą. Sade potrafi nie tylko nadać ton już istniejącemu uczuciu, ale też uleczyć złamane serce. Bo na przykład, jeśli przypomnicie sobie ikoniczny teledysk do No Ordinary Love, to tam wciela się w postać syreny porzuconej przez marynarza. Nieszczęśliwie zakochane słuchaczki, no i słuchacze też utożsamiają się z nią, kiedy patrzy w morską dal w ostatniej scenie wideoklipu, daje nadzieję na lepsze jutro. Piękne, cudowna jest Sade i teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przyboje.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Niskie
1: ceny. Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
2: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: Robota nie zając.
1: W ostatni dzień września, w dzień chłopaka, szukamy rodzynków w pracy. Jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet, powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy nie. Przemek napisał, jestem właśnie takim rodzynkiem. Pracuję niemal z samymi kobietami i uwielbiam to. Rozpieszczają mnie, na przykład dzisiaj dostałem domowe powidła. Ale i sam je często rozpieszczam, przynosząc jakieś ciasto czy inne smakołyki. Kobiety górą, napisał Przemek. Panie, także pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, jak wam się pracuje w takim układzie?
2: Mam na imię Agata, panowie rodzynki. Jedyni, niepowtarzalni, całych dwóch. Wśród morza damskich rozmów, nauczycielskich, dzielnie trzymają fason. Są od zadań specjalnych, technicznych interwencji, ratowania sytuacji i oczywiście od męskiego spojrzenia na sprawy, których nikt inny nie potrafi zrozumieć. Krótko mówiąc, mała ekipa, wielka moc. Pozdrawiam.
1: Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. Ale w ogóle cieszy się moje serce, że tak się fajnie wam pracuje z rodzynkami. I wam rodzynki.
0: Robota nie zając.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Portugalia, Austria, Izrael, Anglia. W tych miejscach mieszkał jako dziecko Bryan Adams, bo był synem dyplomaty. Jest synem dyplomaty, który jako dziecko właśnie często zmieniał miejsce zamieszkania. Dumny Kanadyjczyk dziś, co silnie odzwierciedla jego obecna twórczość, angażuje się w ochronę środowiska, wspiera dokumenty przyrodnicze, jest uznany na świecie fotografem modowym i portretowym, regularnie realizuje sesje dla największych magazynów, no i wystawia swoje prace w prestiżowych galeriach. Bryan Adams od dekad jest zdeklarowanym weganinem, obrońcą praw zwierząt. I właśnie śpiewał w radiu Złote Przyboje.

Za 4 minuty będzie południe środowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy. Sprawdzimy prognozę pogody, a dzisiaj sprawdzone środy, także również bardzo ciekawe informacje o miodzie.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Częstochowy.
12: Urszula Miszczak. Zakończyła się gruntowna przebudowa oddziału kardiologicznego w szpitalu powiatowym w Myszkowie. Oddział zyskał nową przestrzeń, specjalistyczne wyposażenie i 19 łóżek dla pacjentów. Inwestycje sfinansowano dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Powiat myszkowski dostał na nią 20 milionów złotych. Dziś ostatni dzień naboru wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Jak dołączyć do akcji, przypomina wolontariuszka Karolina Karolak.
13: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
12: Formularz zgłoszeniowy jest na stronie akcji. W zeszłym roku w Częstochowie pomoc trafiła do ponad 80 rodzin. Częstochowscy policjanci prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola. Podczas prelekcji mundurowi rozmawiają o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, przypominają o konieczności noszenia odblasków, wyjaśniają, jak zachować się w kontakcie z nieznanymi osobami czy obcymi zwierzętami. Spotkania będą kontynuowane.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. O miodach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Te prozdrowotne właściwości znajdziemy w miodzie naturalnym. A czy miody w sklepach różnią się od tych prosto z pasieki?
15: Pamiętajmy, że sięgając po miód z półki sklepowej, należy zwrócić uwagę na to, jaka jest deklaracja producenta. Nie tylko jeśli chodzi o odmiany, ale także o kraj pozyskania i przetworzenia miodu.
14: A etykiety trzeba dokładnie czytać, bo jak mówi Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
15: Zgodnie z dyrektywą unijną, miód oznakowany jako miód, czy jest odmianowy, czy nieodmianowy, czy jest tylko oznaczony jako miód, to jest produkt, który pochodzi od pszczół. Jest definicja miodu sztucznego i rzeczywiście ten miód już może nie być miodem naturalnym, albo może być miodem naturalnym z domieszką innych substancji.
14: A o miodach odmianowych, czyli na przykład lipowym i akacjowym, powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
12: Wrzesień żegna się z nami piękną pogodą, jest słonecznie, także na późniejsze godziny synoptycy nie zapowiadają deszczu czy silnego wiatru, jedynie niegroźne obłoki mogą pojawić się przy słońcu. Wiatr pozostanie słaby do końca dnia. Temperatura dojdzie maksymalnie do 23 stopni, tyle mogą pokazać termometry w Częstochowie między godziną 14 a 17. Ciepło ma być też w kolejnych dniach, na razie nie ma deszczu w prognozach dla naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM.
11: I wchodzimy sobie w środowe popołudnie, 12:02. Zapraszam wszystkich do Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., a witamy się przebojem kultu.
3: Radio Złote Przeboje.
11: Gosia Kościelniak, zapraszam.

Sal Solo z Classics Novo powiedział w jednym z wywiadów całkiem niedawno, że dziś bycie 50- czy 60-latkiem to zupełnie coś innego niż niegdyś i że myśli, że im starsi jesteśmy, tym bardziej doceniamy życie. Bo kiedy jesteś młody, mówił Sal Solo, wszystko dzieje się szybko. Z grupą Classics Novo przyjechali 30 krajów, a on nawet nie miał czasu, żeby pozwiedzać. Gdy byli w Indiach na przykład, nie widział nawet Taj Mahal. Kiedyś nie doceniali tego, co się działo dookoła. Nie doceniali szans, jakie dostawali, a teraz doceniamy podróż naszą, mówi Sal Solo, która przecież jeszcze się nie skończyła. Nasi fani także nie myślą, że to wszystko się skończyło. Tina Turner w radiu Złote Przeboje, a za kilka minut Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

przed nami w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej tajemniczych ballad, węgierski zespół Omega. Tak, wiem, kochamy. Nagrał piosenkę w 69 roku i stała się wielkim przebojem w bloku wschodnim. A według legend nawet John Lennon określił ją mianem jednej z najpiękniejszych ballad. Ta piosenka grupy Omega ma tajemniczy tekst. Opowiada o dziewczynie o perłowych włosach, która zlitowała się nad ludźmi i rozjaśniła ich życie jak słońce. A potem po świcie wróciła do swego domu. Ten utwór oczywiście był wielokrotnie coverowany. Najpopularniejsza jej wersja to White Dove zespołu Scorpions. Pojawiły się też wersja czeska, niemiecka, francuska, rosyjska, litewska. Polskie interpretacje wykonywali m.in. Kult, Janusz Radek, Zakopower, a teraz w Radiu Złote Przepoje, Scorpions.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: chłopaka. Dziewczyna oddaje już stanowisko teraz, ileż jest chłopaka w mężczyźnie. No to jeśli cieszą go małe rzeczy, samochodziki i smakołyki, to dużo jest w takim mężczyźnie chłopaka. Tomek sam już podejmie decyzję, czy zdradzić, czy go cieszą takie rzeczy, czy nie.
1: Dziękuję. Oczywiście,
0: dziękuję,
1: że tak.
0: Witam Tomka Brela, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Najpierw cieszymy się z drobnych prezentów, a potem cieszymy się z tego, że nadszedł kryzys wieku średniego i znowu możemy sobie kupować zabawki.

Chris Isaak i Blue Hotel. Powiem szczerze, zawsze mu zazdrościłem odrobinę, że na planie jednego z jego teledysków pojawiła się najpiękniejsza modelka lat 90. No dobrze, 14 już za chwilę, sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem środowe popołudnie, które będzie pełne niespodzianek. Obiecuję.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: abonamentem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: 30 września w kalendarzu, 14 właśnie minęła, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardeska.
7: Rodzice zastępczy ze Zgierza staną przed sądem za znęcanie się nad dziećmi. Drogie paliwo uderza mocno w firmy transportowe. Darmową spirometrię od ręki można wykonać dziś w wojewódzkich oddziałach NFZ-u. Rodzice zastępczy ze Zgierza w Łódzkiem staną przed sądem. Według prokuratury razem ze swoim znajomym znęcali się nad dzieckiem i jego siostrą, a wszystko wyszło na jaw w lutym dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
8: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę, twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
7: Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
9: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące. To jest kosmos.
7: A tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę. A jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy ma rozpatrzeć wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą, a prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Spirometria to najprostszy sposób na zdiagnozowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dziś to badanie można wykonać od ręki w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
10: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
11: A pali pan papierosy?
10: Paliłem przez 20 lat, ale nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
12: Profilaktycznie po prostu jest okazja.
7: Z pacjentami w Bydgoszczy rozmawiała Agnieszka Wynarska. Kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi dziś do kin w całej Polsce. Grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński mówi, że to opowieść poruszająca i ponadczasowa.
13: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
7: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska w roli Rzeckiego od kilkunastu lat. Niewidziany na ekranie Marek Konrad.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Werdecka. O miodach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Naturalny miód ma sporo właściwości prozdrowotnych, ale ważne jest też, kiedy został zebrany i jaki to miód. Dodaje Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
14: Miody te pierwsze, wczesnowiosenne, mają nieco niższe te właściwości. Te miody późnoletnie, jesienne, czyli miód właśnie gryczany, spadziowy, wrzosowy, to są miody, które już mają silne właściwości prozdrowotne, antyseptyczne. Mają dużą zawartość związków fenolowych, wysoką aktywność antyoksydacyjną. Na pewno dla osób, które borykają się z problemami cukrzycowymi, oczywiście tutaj konsultacja z lekarzem jest jak najbardziej wskazana. Najczęściej polecane miody to jest miód akacjowy i miód gryczany.
7: Specyficzny w smaku i bardzo ciemny. I jak każdy inny miód, nie leczy, może po prostu wspomagać.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
6: Prognoza wygląda wspaniale. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy najbardziej. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Znalazłem też prognozę długoterminową, no i wygląda na to, że październik, który już jutro nam się zaczyna, będzie książkowym przykładem złotej polskiej jesieni. No oby, trzymam za to kciuki. 14 już za nami, tu Radio Złote Przeboje, środowe popołudnie pełne niespodzianek, pełne prezentów, no i pełne gości. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Marquez za chwilę, teraz.

Kes w Radiu Złote Przeboje i Vayamos Compañeras. Gorąca kompozycja, która może sugerować, że zespół Marquez to zespół pochodzący gdzieś z dalekich, ciepłych krajów, ale nie, pochodzą z Niemiec. Jak to pozory mylą, prawda? Dzisiaj popołudniową porą w Radiu Złote Przeboje na pewno będę miał dla was bilety do kina. Tak, tak, dzisiaj w kinach w całej Polsce lalka. Będą na pewno bilety. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska i zaczniemy chyba planować już powoli najbliższy weekend, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. 12 minut po 14. Sixpence None the Richer. To już teraz w Radio Złote Przeboje.

0: Kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

Czyż ona nie jest piękna? To w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu Isn't She Lovely i Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Mignęła mi gdzieś na korytarzu przed momentem Marzena Rogalska. Na pewno wpadnie do mnie za niespełna godzinę, no i będziemy się zastanawiać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym środowym popołudniem. Z dobrych wiadomości, no to też dzisiaj wieczorem atrakcji na pewno nie zabraknie, bo po 18 w programie Cała Muzyka kolejne podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, celebrujący 50 na scenie. No robi to wrażenie, nie ma co ukrywać. Coolio teraz.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Reklama.

Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu udało nam się z Sandrą spotkać i porozmawiać, no i pamiętam, zadałem pytanie, no bo chyba każdy z nas miał plakat Sandry, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy odpowiedziała, że nie miała swojego nastoletniego pokoju. Tu się zafrasowałem, po czym Sandra dodała, że mając kilkanaście lat miała swoje własne mieszkanie. No i tu już zapadła niezręczna cisza. No dobrze, teraz artysta, który przyczynił się do stworzenia jednego z największych hitów charytatywnych, czyli We Are The World. Tak, tak, Lionel Richie i Michael Jackson stoją za tą kompozycją. Lionel Richie, Angel, już teraz.

0: Ależ pięknie, Christopher Cross w Radiu Złote Przyboje. A w naszym studiu przed godziną 15 ponownie Dorota Wardecka. Za chwilę sprawdzone wiadomości. W nich, z tego co widzę, wszystko rośnie.
1: Rosną ceny przede wszystkim. A co dokładnie drożeje, co drżało we wrześniu i jaka jest dalsza perspektywa o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje, 30 września w kalendarzu, środowe popołudnie przed nami, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
7: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Inflacja rośnie, we wrześniu dotarła do 4%. Akcja saperów w Białymstoku i utrudnienia w ruchu w centrum miasta. A na początek informacja sprzed chwili. Warszawski sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiSu Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo, gdzie ukrywa się polityk. Zdaniem obrońcy wydanie listu żelaznego pomoże w śledztwie. Na wiceministrze ciąży 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. We wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunków GUS-u, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
8: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
7: Duże utrudnienia dla kierowców w Białymstoku to w związku z akcją saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem.
9: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
7: Mówi Malwina Olszewska z białostockiej policji, a utrudnienia potrwają, dopóki skład z podejrzanym pakunkiem nie zostanie odholowany.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Jego efekty już od 2 lat widać w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, bo uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
11: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
7: Dyrektorka dodaje, że dzieci chętniej ze sobą rozmawiają, a szkolna psycholog zauważyła u uczniów większą koncentrację. Kto lubi obserwować nocne niebo, dziś będzie na co patrzeć. Księżyc będzie widoczny na tle Plejad, czyli charakterystycznej gromady kilkuset gwiazd, wyjaśnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
12: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka kilkaset lat świetlnych od nas.
7: Gołym okiem widać zaledwie kilka Plejad, ale przez lornetkę możemy ich już dostrzec kilkadziesiąt.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Częstochowie?
13: Urszula Miszczak, zapraszam. Dziś kinowa premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
14: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
13: Pokazy w obu częstochowskich kinach Cinema City, a także w OKF-ie Iluzja. Już tylko pojedyncze dni pozostały do koncertu Macieja Maleńczuka w Częstochowie. Artysta wystąpi w niedzielę w Filharmonii. W tym samym miejscu, ale 11 października zagości spektakl komediowy pod tytułem Najdroższy.
10: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Pogoda.
6: Pogodą naprawdę można się zachwycać. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy. Co na termometrach? Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia łącznie z weekendem będzie bardzo podobnie, w niedzielę nawet 23-24 stopnie na południu. No i sporo słońca, co nas bardzo cieszy. Teraz prognoza muzyczna, za chwilę Aldra Vox, przy okazji pochwalę się moim ostatnim znaleziskiem o tym zespole, no a teraz duet, który powstał przypadkiem. Petrol Boys.

zespół Ultra Vox i oczywiście fantastyczny Meet Your. Gdyby nie on, pewnie nie doszedłby do skutku najsłynniejszy koncert świata, czyli Live Aid, ten z lat 80. Za organizacją tego wydarzenia stoi oczywiście Bob Geldof i właśnie Meet Your. Ale chyba prawdziwą gwiazdą tego koncertu, oprócz zespołu Queen, był oczywiście Phil Collins, który za punkt honoru postawił sobie zagrać zarówno w Londynie, jak i w Filadelfii. Że to dwie różne strony oceanu, no jemu to nie przeszkodziło, po jednym koncercie wsiadł do samolotu i zagrał drugi koncert. Sam organizator, czyli Meet Your, również pojawił się na scenie. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że był przerażony perspektywą tego występu, bo nie zdążyli przeprowadzić próby. No, tak się kiedyś grało.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę i ten przebój. Ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy nam się coś fajnego. Pojawią się już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Wiejskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny! Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Ależ ja lubię ten kawałek, to Eternal i I Wanna Be The Only One w Radiu Złote Przeboje. Zdaje się, że ten kawałek lubi też Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, no bo wiesz, tu moje ego czasem wyskakuje mi z torebki i ja być chcę. Fajna składnia, nie? Trochę jak Joda do ciebie mówię. Ja chcę być ta one and only, rozumiesz?
0: Słuchaj, a środę lubisz? Bo ja sobie tak myślę, że to taki dzień, z którym nie wiadomo co zrobić, czy myśleć o weekendzie, czy wspominać ostatni.
1: Nie, środa jest bardzo komfortowym dniem, kochanie. Środa? Ja zdecydowanie w środę jestem myślami przy weekendzie. Zdecydowanie. Taka, że już wiesz, połowa tygodnia minęła i właściwie już wszystko, co było do zrobienia, można tak myśleć życzeniowo, już jest zrobione. Ja już w środę jestem myślami przy piątku, kochany.
0: No, a jutro to już w ogóle będziemy przy weekendzie. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro 15:30, a teraz piękną piosenkę ci zagramy, for David Words. Proszę bardzo.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Reklama.

Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje w środowe popołudnie, piękne, słoneczne. Sprawdzałem przed chwilą, co ciekawego można znaleźć na Instagramie artystki, która już teraz zaśpiewa, czyli u Jennifer Lopez. Poszperałem, pooglądałem wszystkie zdjęcia i znalazłem niezwykłe ujęcie ćwiczącej Jennifer Lopez. Wyobraźcie sobie, że ma handle z wygrawerowanym z boku napisem J.Lo. No i tak sobie myślę, że pewnie większość pań i panów chciałaby mieć takie hantle z grawerem. Znając życie i często gęsto słomiany zapał nasz do ćwiczeń, może się okazać, że na grawerze się skończy, a z czasem sam grawer pokryje się patyną. Mówię to oczywiście opierając się na własnych doświadczeniach. Jennifer Lopez.

0: Anna Kaling i Falco. Pięknie w Radiu Złote Przyboje. 16 już prawie, za chwilę wiadomości Radia Złote Przyboje. Dorota Wardecka w nich, no ale nie tylko Dorota Wardecka, ale i lalka, a właściwie to chyba dwie nawet.
1: Dwie lalki, a nawet tak, o lalce bardzo dużo dyskutujemy. Ja na przykład wczoraj spotkałam dwie panie na ulicy, które rozmawiały o Wokulskim i ta dyskusja również jeszcze się przenosi do internetu. Gdyby ktoś był zainteresowany lalką jeszcze bardziej, to jest jeszcze więcej miejsc, gdzie można się o tym dowiedzieć, a więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że zaglądanie do nich to czysta przyjemność. Ale to za chwilę. Teraz czas na sprawdzone wiadomości. 30 września, środowe popołudnie. Dorota Wardecka.
12: Stąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Miejsca schronienia do końca roku muszą być oznakowane. Takie przepisy obowiązują od dziś. W chwilę grozy na pokładzie samolotu dubajskich linii lotniczych pilot chciał rozbić maszynę. Jest decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka PiSu Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem został nadany w sierpniu z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu mówi pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
13: Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne. To środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony.
12: A to znaczy, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie lecący z Dubaju do Tel Awiwu liniami Fly Dubai. Zagraniczne media podają, że jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia oraz że ranił nożem drugiego pilota i wyrzucił go z kabiny. Załoga miała nadać sygnał, że samolot został porwany. Napastnika obezwładnili pasażerowie Astery, przejęli dwaj inni piloci. Maszyna bezpiecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Będzie to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. W całej W Polsce miejsc schronienia jest ponad 80 tysięcy, ale dostęp do niektórych może być utrudniony, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
14: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
12: Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie jest najbliższe dla Was miejsce schronienia, to możecie wejść na stronę gdziesieukryć.pl. A jeśli chodzi o sytuację zagrożenia, to prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałoby tego zrobić. Tak wynika z badania IBRIS. Ale spakowanie plecaka to nie wszystko, zauważa Paweł Florek z MSWiA, współautor poradnika bezpieczeństwa.
15: Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub osób w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
12: Poradnik bezpieczeństwa można znaleźć na rządowych stronach. Od dziś w kinach można oglądać drugą, nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Można oglądać już też serial Lalka na Netflixie. A dla zainteresowanych tą lekturą powstał portal edukacyjny. Przede wszystkim jednak przeznaczony dla nauczycieli. Do jego odwiedzenia zachęca szefowa resortu edukacji, która objęła patronatem honorowym kinową wersję Lalki. Adres platformy to lalka.edu.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Częstochowie?
16: Urszula Miszczak, zapraszam. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Od dziś w częstochowskich kinach nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda chłopów Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego. Lalka w Cinema City oraz w OKF-ie Iluzja w Częstochowie. Jesteście gotowi zmierzyć się z rodzinnymi tajemnicami w rytmie weselnych szlagierów? 14 października w Filharmonii Częstochowskiej Wstyd. Komedia Teściowie w wersji teatralnej. Wcześniej, bo 6 października gratka dla fanów stand-upu w częstochowskim klubie Politechnik wystąpi Kuba Rafalski.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Pogoda.
11: Jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. I co chyba najważniejsze a propos pogody, jest to, że najbliższy weekend też zapowiada się pogodny, słoneczny i ciepły do 25 stopni, choć z drugiej strony no to już przerabialiśmy weekendy, które zapowiadały się słoneczne, a zaczęły się od deszczu. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta zawsze u nas się sprawdza. Shakin' Stevens, No Mercy już teraz, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości dla wszystkich kinomanów. Będą bilety.

Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bilety na lalkę. Lalkę, która właśnie dzisiaj wchodzi do kin w całej Polsce. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. Jak je zdobyć? No więc tak, uwaga. Wyobraźmy sobie, że dostajemy epizodyczną rolę w filmie Lalka. Nasza rola jest bardzo krótka, ale treściwa, bo jesteśmy przypadkową osobą, którą Stanisław Wokulski spotyka, no i opowiada o swoich perypetiach z Izabelą. I naszym zadaniem jest przekonanie Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój. Słuchajcie, zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0, najciekawszą rolę nagrodzę biletami do kina Helios. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed godziną 17:30 na pewno wybiorę najciekawszą historię.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste.

0: drogę.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi?
0: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
0: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepie.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Reklama.

0: Pięknie Stand By Me w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na prognozy, no i aż chciałoby się gdzieś daleko spędzić najbliższy weekend, albo nawet tydzień. No w sumie nic nowego, Włochy czy to Chorwacja jesienią też są piękne. No to co, jedziemy? A może lecimy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: No właśnie, dzisiaj rozważania pod tytułem co bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o na przykład jesienny wyjazd do Chorwacji czy też Włoch. Samolot czy samochód? Wszystko zależy od liczby osób i stylu podróżowania. Dla jednej lub dwóch osób często tańszy, a na pewno wygodniejszy będzie samolot. Zwłaszcza jeśli uda się upolować promocję. Ale przy rodzinie albo grupie znajomych samochód zwykle wygrywa kosztowo. Paliwo i opłaty rozkładają się na wszystkich, a do tego odpada wynajem auta na miejscu. Nie ma co ukrywać, że samochód daje też zdecydowanie większą swobodę zwiedzania i możliwość zabrania większego bagażu. Ale z kolei lecąc samolotem na pewno możemy oszczędzić czas, a przede wszystkim siły, szczególnie przy bardzo długiej trasie. No, ale nie zapominajmy o jednym. Jeżeli chodzi o jesienne wyjazdy, czy to do Włoch, czy to do Chorwacji, no to jak to mawiają, nie liczy się cel, liczy się droga. Chociaż pewnie jak zwykle w okolicach Splitu o drugiej w nocy powiemy głośno: ostatni raz jadę samochodem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do stu.
8: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
15: Radio Złote Przeboje C 96,6.

0: To Madonna i Frozen w Radiu Złote Przeboje. Madonna od wielu lat, mimo że osiągnęła wszystko w świecie muzyki, próbuje niestrudzenie swoich sił w świecie filmu. Z bardzo różnym skutkiem, no najczęściej takim sobie. A propos filmu, no to o niczym innym ostatnio się nie mówi jak o lalce. W poniedziałek uroczysta premiera, od dzisiaj film jest we wszystkich kinach w Polsce. Byliśmy na uroczystej premierze, no i wszyscy łącznie z aktorami zachwycali się kostiumami, na przykład Andrzej Hera.
1: Takie wejście w dobrze zrobiony kostium i w interesującą scenografię jest zawsze ogromną przyjemnością, dlatego że to są rzeczy, które niosą, które inspirują, rodzą takie detale, szczególiki, które później są być może najcenniejsze na ekranie.
0: Bilety na lalkę mam i po godzinie 17 wręczę je komuś. Przeglądam, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce a propos dobrych rad dla Wokulskiego. No już po 17 wybiorę najciekawszy wasz telefon.

To zespół New Order przeniósł nas pięknie do roku 1987. No dobrze, wracamy do 2026. Dorota Wardecka w naszym studiu. Punktualnie o 17:00 sprawdzone wiadomości. W nich między innymi coś dla kierowców, którzy zastanawiają się, czy będzie obniżka na stacjach, czy nie. No właśnie, o tym o 17:00.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
4: 17 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. W kalendarzu 30 września, środa, najbardziej aktualne wiadomości ma dla was Dorota Wardycka.
5: Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii. Dane Polaków, które wyciekły, są bezpieczne, zapewnia resort cyfryzacji. Dziś w nocy wyjątkowe zjawisko na niebie, można obserwować księżyc na tle Plejad. Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
6: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
7: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
5: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
8: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne, i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
5: Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakiem, ani do kogo trafiły dane. 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, w tym ponad 23 tysiące automatów. Resort klimatu planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tzw. małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego, a rząd ma zająć się tą inicjatywą w ciągu 2 miesięcy. Policja z poznańskiego archiwum Mix rozwiązała zagadkę brutalnego morderstwa seniorki z Piły sprzed 18 lat. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni, i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział.
5: Tożsamość sprawcy udało się odkryć dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym.
3: Słuchasz wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Dziś można nie przespać nocy, patrząc w niebo. Dziś będziemy mogli obserwować księżyc na tle Plejad, czyli gromady gwiazd. Najlepiej użyć lornetki. Zjawisko będzie widoczne całą noc. Obserwacje można rozpocząć o 19.30.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: W nocy pogodnie i, co najważniejsze, nigdzie nie powinno padać, choć miejscami będzie chłodno. Od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Jutro pogodnie i słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. No, w sumie, jeżeli chodzi o pogodę, to dawno się nie zdarzyło, że nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. I taki ma być podobno cały październik. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Queen. Pojawi się też duet, który zrobił sporo zamieszania w latach 80., czyli Albano i Romina Power. A teraz końcówka lat 70. i zespół, bez którego trudno sobie wyobrazić na przykład gorączkę sobotniej nocy. Bee Gees.

Queen to jest jeden z tych zespołów, które gdyby nie istniały, no to trzeba by je po prostu wymyślić. Nie jedyny to taki zespół, no bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma na polskiej scenie muzycznej zespołu Kombi, prawda? Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, wielkie obchody 50-lecia, trasa koncertowa pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia. Chociaż pamiętam, jak to z Grzegorzem Skawińskim rozmawiałem przy okazji książki pod tym samym tytułem, no i przyznał, że to oczywiście należy wziąć w cudzysłów. Jeżeli chodzi o bilety na koncert Kombi, to na pewno dzisiaj po godzinie 18 znajdzie się kilka, ale to po 18, za kilkanaście minut ja z kolei zaproszę Was do kina. Lalka, czyli film, o którym w tym tygodniu jest najgłośniej.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: moment na pewno będziecie mogli dać się głośni, ponieważ pojawi się Evelina Flinta, czy też Donna Summer i Carlos Santana.
1: Radio Złote Przeboje. This one I feel the broken hearts.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie.

0: Nie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Po pogodnym i dość ciepłym dniu chłodna noc, bo na termometrach od 3 stopni do 9 w większości regionów, tylko na północnym zachodzie i na wybrzeżu 13-14. Zamglenia na północnym wschodzie w nocy mogą się pojawić, a jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, padać nie powinno. Sporo słońca i dość ciepło jak na początek października już jutro. Noga z gazu na Krajowej 58 na odcinku Ruciany Nida Biała Piska. Motocyklista zderzył się z osobówką i obowiązuje tu ruch wahadłowy.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

Odrobina lat 90. w radiu Złote Przeboja, więc Fun Factory. Natomiast proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok zdecydowanie do niej należy. Nie ustępuje pod żadnym pozorem młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. No bo tak, podsumujmy to trochę. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue oraz też niedawno z Charlie XCX, a w miniony weekend Madonna, no powiedzmy, zmiotła wszystkich, ponieważ zdobyła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards, więc do szczęścia tylko brakuje jednego, żeby przyjechała do Polski na koncert. Czekamy. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz duet marzeń Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny.

0: Jaka człowiek się trochę rozbudził, słuchając Radia Złote Przeboje, to czas kogoś z was wysłać do Katowic na Królów Życia. Skawiński Tkaczyk z racji 50 lat na scenie. Dzień dobry wieczór, Radio Złote Przeboje, Mariusz Telmaszczyk, czy rozmawiam z Agnieszką?
1: Tak, dzień dobry wieczór.
0: Bo ja tu się odzywam w sprawie konkursu Królowie Życia. Nazwa znana?
1: Tak.
0: I pamiętasz, co napisałaś? Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Pamiętam, że kojarzą mi się, nie wiem jak to ujęłam, ale na pewno...
0: To ci podpowiem.
1: Miłym życiem w biało-czarnym rytmie.
0: Dokładnie, a rozwiń tą myśl, bo to tak nawet bym powiedział poetycko wyszło.
1: Poetycko, bo tak miało wyjść. W życiu jest pięknie i wspaniale.
0: Tak.
1: Jest słodko, ale czasami też jest gorzko. I to takie porównanie do białego i do czarnego, że raz jest biało, raz jest czarno, ale cały czas jest w rytmie i cały czas jest pełnia życia.
0: A swoją drogą, a propos tej czerni i bieli, to jeśli chodzi o zdjęcia, to podobno w tych kolorach, w tych barwach zawsze wychodzi się najlepiej na zdjęciu, więc to też jest ciekawe.
1: Też jest ciekawe. Oj, też mam dużo biało-czarnych zdjęć.
0: Agnieszko, bo tutaj też spieszę donieść, że a propos tego, co powiedziałaś, będzie nagrodzone. Zarezerwuj sobie czas 18 października w Katowicach, bo wtedy pojawisz się na koncercie Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Zadowolona na jesień?
1: Pewnie. Bardzo dziękuję.
0: Plany na jesień już są. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy lubią kombi i w ogóle Złote Przeboje.
0: A bardzo nam miło, tutaj akurat się na to nie umawialiśmy, ale to się rozliczymy poza anteną. Natomiast jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej zabawy ci życzę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: A jeśli chcielibyście się wybrać na ten koncert do Katowic i zgarnąć bilety w Radiu Złote Przeboje, a jest taka szansa jeszcze dzisiaj po 19:00, to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Donna Summer teraz.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 19:00 i za chwilę sporty, a tam między innymi o tym, co dalej jest Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, też jaki turniej czeka nasze tenisistki, a potem wracamy do świetnej muzyki podczas tego wieczoru, między innymi Anita Lipnicka, czy też Bonnie Tyler.

0: sama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czas wielkiej gwiazdy już minął. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur, a Fręch pokonała Francuzkę Elzę Jacquemot. Jutro Magdalinety zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy.
1: Pogoda. Niby jutro zaczyna się październik, a jeśli chodzi o pogodę, to nic na to nie wskazuje. Jutro naprawdę słonecznie i ciepło w całym kraju. Na północy 20 stopni, w centrum również, na południu 22, a na zachodzie nawet 24. Też macie takie wspomnienia i skojarzenia z godziną 19, no bo kiedyś to się czekało na dobranockę o tej porze, ale w Radiu Złote Przeboje też będzie bajkowo, baśniowo, będzie świetnie, ponieważ zagramy dla was Lionela Richiego, będzie Sandra, Oena, a wcześniej Bonnie Tyler.

zawsze rzuci kamieniem ten, kto nie nucił teraz tego kawałka. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka w radiu Złote Przeboje. No naprawdę może się wszystko zdarzyć. Między innymi jedna wielka niespodzianka dla fanów lat 90. i przede wszystkim też zespołu Spice Girls z racji 30. rocznicy wydania ich debiutanckiej płyty pod tytułem Spice 6 listopada, a więc za miesiąc z hakiem ukaże się specjalny muzyczny box The Singles Collection, album bardzo obszerny, ponieważ będzie zawierał wszystkie single Spicetek, a także materiały z archiwum, między innymi kawałek, który nigdy się oficjalnie nie ukazał i został głęboko schowany do szuflady, a więc Do You Think About Me. Więc ja zacieram ręce, bo to będzie naprawdę nie lada gratka i pewnie niezły prezent na święta, żeby komuś akurat podarować taki box z zespołem Spice Girls. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej Lionel Richie. Ten to ma głos.

0: Od razu przyjemniej podróżuje się samochodem przy takich dźwiękach, a więc Sandra w radiu Złote Przeboje. A teraz posłuchajcie, jak wyglądała pierwsza gitara Grzegorza Skawińskiego.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: Jestem w stanie się założyć, że tej gitary nie usłyszymy w tym kawałku zespołu ONA. Znalazłam. Dajcie głośniej z Radiem Złotym.

parę imprez przy tym kawałku to człowiek pamięta. Summer Jam w Radiu Złote Przeboje, a za parę chwil kogoś z was wyślę do Katowic na koncert Królów Życia, więc Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, oraz też dowiecie się, jaka była ulubiona piosenka Tilaf Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Reklama.

0: też ja lubię wracać do tego numeru. Tila w Warszawa w radiu Złote Przeboje. No właśnie, a czy fanką tego kawałka była Agnieszka Osiecka? Opowiada wam Muniek Staszczyk.
1: Znaczy niestety nie miałem okazji poznać osobiście pani Agnieszki, bo z Wojciechem Młynarskim się znaliśmy, więc tu przynajmniej miałem szczęście, ale pamiętam tylko jedno zdarzenie. Jechałem taksówką, pamiętam, w okolicach Placu Konstytucji i to był początek tego nowego T-Love, był z nią wywiad w radio i ona mówi, że nie, bo tam się jej pytali, co tam w polskiej muzyce w ogóle, czy jest coś, co ją zainteresowało w jakiś sposób ostatnio, nawet nie tyle rockowej. Ona powiedziała, jest taki chłopak i taki zespół, co śpiewa piosenkę o Warszawie i tam jest Zielony Żoliborz, Pieprzony Żoliborz. To jest bardzo dobry tekst. A ja tak...
0: Kopara w dół. I ja się takiej reakcji zupełnie nie dziwię. No a teraz w Radiu Złote Przeboje buntowniczka, która w latach 80. nagrała właśnie ten kawałek Time After Time, czyli Cyndi Lauper.

0: w Radio Złote Przeboje dowód na to, że znajdziecie tutaj najlepsze przeboje lat 80. i 90. Za nami OMD, a z kolei czas na królów życia, więc Kawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie, niebawem, bo w Katowicach 18 października zagrają koncert i kogoś z was postaram się właśnie wysłać. Dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy odebrała Dorota?
1: Tak, w telefonie.
0: Bo ja tutaj dzwonię w sprawie pewnej naszej zabawy, Królów Życia, i myślę, że akurat ta nazwa coś ci mówi.
1: Tak.
0: A pamiętasz właśnie, jak opisałaś w 5 słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno luksus, bogactwo, sława.
0: Zabawa, dokładnie. Zabawa. Gwiazda, luksus, pieniądze, sława, tak. Zabawa, dokładnie. Tak. Tymi słowami, 5 słowami mnie przekonałaś do tego, żeby wysłać cię na ten koncert, który odbędzie się w Katowicach 18 października. Więc mam nadzieję, że już rezerwujesz sobie plany na ten moment.
1: Nie rezerwowałam, ale dzisiaj już będę planować, będę rezerwować.
0: A kogo super, zabierzesz ze sobą? Super, masz już, będzie jakiś casting, czy już wiesz, kogo zabierzesz?
1: Na pewno męża.
0: A, okej, okay, dobrze. A to dobrze, że bez wahania, tym bardziej, że dzisiaj dzień chłopaka, więc to dobra odpowiedź w sumie.
1: O, właśnie, będzie miał prezent na dzisiejszy wieczór. Przekażę mu taką informację.
0: Dokładnie tak, więc wszystkiego dobrego, bawcie się, naprawdę, dokładnie. Zazdraszczam.
1: No, świetnie, dziękuję bardzo, dziękuję za taką super wiadomość, dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje i jutro po 18 kolejna szansa na bilety.

Fresh, Cool the Gang w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 20 i za moment, oprócz tego, że zagram dla was m.in. Survivor, Eye of the Tiger, pojawi się bratka, to będzie też gość w programie Cała Muzyka, a więc wokalistka Anna Wyszkoni.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
3: Mariusz Estelmaszczyk, dzień dobry, w zasadzie dzień dobry wieczór, audycja Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj Anna Wyszkoni.
4: Dzień dobry.
3: Zacznę z grubej rury, zapytam. Przejdziemy do muzyki, ale najpierw tak jak było w zajawce, którą możecie zobaczyć na naszych social mediach. Powiedz mi, jak to jest być w jednym hotelu z Rafa Nadalem?
4: No wiesz co, to jest tak, że oddechu nie możesz złapać po prostu. Tak. Jak schodzisz na śniadanie i nagle staje za tobą twój idol, to naprawdę jest piorunujące wrażenie. Zrobiłam wtedy fotkę, której nawet chyba nigdzie nie upubliczniłam, bo wyszłam na niej tak dramatycznie. Ale był to jeden z niewątpliwie najpiękniejszych momentów mojego życia.
3: A czemu Rafa?
4: Chyba zawsze kochałam go za jego pasję i oddanie na korcie. Rzeczywiście, kiedy stawał na korcie, był tam całym sobą. Zresztą obejrzałam ostatnio dokument o jego życiu głównie na turze. I potwierdzają się wszystkie te moje wrażenia właśnie z jego wieloletniej kariery, kiedy walczył z kontuzjami, a zawsze oddawał się publiczności, kibicom i grze w tenisa. Ja lubię, jak ludzie robią coś, wiesz, na 100%, jak się rzeczywiście oddają czemuś.
3: Tak, i też to jest taki człowiek, że on poszedł swoją drogą, tak, że to jest też fajny taki charakter, że często była ta krytyka, że a to jest taki, siaki, miał te odruchy, że gdzieś tam sobie poprawiał spodenki.
4: Tak, miał ten swój cały...
3: Rytuał poprawiania się, bo on tam miał problemy z potliwością i też często go krytykowano, natomiast też widziałem chyba właśnie ten dokument i wyszedł na takiego bardzo pozytywnego, uśmiechniętego człowieka.
4: Wydaje mi się, że taki był.
3: Znaczy jest, no, bo,
4: taki
3: żebyśmy
4: jest.
3: Nie mówili, jak
4: mówię o turze, jakby. No teraz jest już emerytowanym sportowcem. Natomiast zawsze sprawiał wrażenie takiego bardzo ciepłego człowieka i bardzo to w nim ceniłam. Zresztą wiem, bo przyjaźni się z Darią Abramowicz, która jest psycholożką Igi Świątek, więc ona jest blisko tego środowiska i była też zawsze blisko Rafy i potwierdziła te moje wrażenia, te moje słowa, że Rafa jest fantastycznym człowiekiem, z którym zawsze można pożartować, pogadać i zawsze jest pomocny. No także jakoś tak ta, wiesz... Pomijając samą grę na korcie, ta jego energia bardzo mi pasowała.
3: A też chyba to była taka jeden z przyczynków do tego, że zainteresował się też tym, żeby pouczyć się języka hiszpańskiego, tak?
4: Tak. Byłam tak zainspirowana, że po pierwsze stanęłam na korcie z rakietą wreszcie i zaczęłam grać. Przez jakiś czas grałam.
3: A jeszcze grasz czy nie?
4: Wróciłam do gry 2 tygodnie temu.
3: Bo możemy się umówić na sparing. Co tydzień gram.
4: Długo nie grałam. Nie grałam parę lat i teraz wróciłam.
3: Tak.
4: Ale też zaczęłam uczyć się rzeczywiście języka hiszpańskiego. Co ciekawe, kiedy zobaczyłam Rafę, zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku. Wszystko mi wyleciało z głowy.
3: No domyślam się.
4: Ale fajnie, że wiesz, że są tacy ludzie w mediach, którzy po prostu inspirują nas do sięgania wyżej, dalej.
3: To prawda. Słuchaj, zaraz porozmawiamy też o muzyce, ale obiecuję, że wrócimy za moment. Ja przypomnę, że dzisiejszym gościem jest Ania Wyszkowa.
5: Radio Złote Przeboje. 100

0: Stała
1: muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni. Nic się nie zmieniło zupełnie. Jesteśmy tutaj razem z wami.
2: Jesteśmy, siedzę dalej.
1: To jest takie typowe pytanie i na pewno słyszysz je naście razy, zwłaszcza w tym roku. Czy prawdziwe życie zaczyna się po 30?
2: Nawet po 40 bym powiedziała. Zależy, którą
1: przyjmiemy. Tak, do czego się odniesiemy, tak.
2: 30 lat na scenie rzeczywiście to jest bardzo dobry czas, bo jestem już bardzo świadoma, jestem też spełniona, bardzo tak, wiesz, ustabilizowana emocjonalnie, jeśli chodzi o to życie artystyczne, a jednocześnie mam wrażenie, że tyle jeszcze przede mną i ciągle stawiam sobie nowe wyzwania, kolejne cele, tak, do których dążę, ale przestałam ciśnieniować i to jest fantastyczne, bo przez długi czas ścigałam się przede wszystkim sama ze sobą. Próbowałam sobie coś udowodnić, tym samym udowodnić komuś,
1: a to nie
2: w pewnym momencie stwierdziłam, że już nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, więc spełniam się po prostu sama dla siebie, a przy tym mam wrażenie, że odczuwają to bardzo moi fani, którzy mnie śledzą i którzy jeżdżą na moje koncerty, czują taką czystą radość, wiesz, z tego, że jestem na tej scenie i chcę im tę radość dać.
1: Tak.
2: Więc nawzajem się totalnie napędzamy. Bardzo to jest dobry moment. Tym bardziej, że ten rok jest też bardzo intensywny, bo i przygotowałam nową płytę i trwa trasa anniversary, czyli ta jubileuszowa. Dużo się dzieje, ja lubię, jak się dużo dzieje. Nie lubię się nudzić. Nie umiem nawet.
1: Ja też. A umiesz odpoczywać? Bo
2: nie
1: to jest na przykład rzecz, której się cały czas uczę. Bo mówię, Mariusz, naucz się odpoczywać, a ja na przykład, kiedy coś wydaje mi się, że odpoczywam, nie wiem, czytam książkę, wydaje się, że fajne, rozwijające, ale zastanawiam się, ale w tym czasie jeszcze mógłbym coś zrobić po prostu.
2: Tak, dokładnie też tak mam. Mam bardzo duży problem na przykład z obejrzeniem nawet odcinka serialu, bo w połowie przypominam sobie, że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia.
1: Tak.
2: Niezwykle ułatwiło mi funkcjonowanie, zdiagnozowanie u mnie ADHD, co wydarzyło się nie tak dawno. To mi bardzo pomogło, bo sama świadomość tego, z czym wiąże się ten mój problem i ta nadpobudliwość i to bycie wszędzie, powoduje, że jestem taka spokojniejsza i bardziej zaprzyjaźniona sama ze sobą.
1: Tak. A to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, że pojawiła się taka, wiesz, samoświadomość, że tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, odkryłaś, jak mamy te 30-lecie, w tej drugiej dekadzie? Bo tak mi się wydaje, trochę przeglądając rozmowy z tobą, po okresie właśnie zespołu Łzy, w tej właśnie drugiej dekadzie, że wtedy ta świadomość do ciebie doszła, że jak wezmę sprawy w swoje ręce, to mogę robić, co chcę, powoli, coraz bardziej iść w kierunku, który sama sobie obrałam i nie zawsze muszę się skupiać na tym, co mówią inni.
2: Wiesz co, to na pewno był proces, to była droga. Nigdy też, żeby była jasność, nigdy nikogo nie udawałam. Z zespołem Łzy byłam na 100% i taka po prostu wtedy byłam. Zbuntowana, nastoletnia dziewczyna, która lubiła tupać nóżką, ale na scenie, a schodząc ze sceny była troszkę już taka, wiesz, zamknięta w sobie, gdzieś z boku, raczej byłam obserwatorką niż w centrum uwagi, jeśli chodzi o takie życie prywatne.
1: Tak.
2: I myślę, że to jest też bardzo mocno związane z moim takim samorozwojem i rozwojem w życiu prywatnym i jako człowieka, bo wiesz, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę przeżyć to życie dla samej siebie, nie chcę być już dla wszystkich wokół. Ja przez długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że oddawałam wszystkim wokół całą siebie, a dla mnie już nic nie zostawało. Dzisiaj pozwalam sobie na spełnianie swoich kaprysów, na wychodzenie z koleżankami, na niezrobienie obiadu w domu. Jakoś tak to wszystko leci swobodnie.
1: Tak, a też mi się wydaje, że to jest super rzecz, że w tych czasach, w których żyjemy, to jest akurat taki plus, że jeszcze bardziej ta świadomość u nas się pojawia, bo też te nasze, w cudzysłowie, trochę starsze pokolenia mają coś takiego, że wyniesione z domu, nie wychylaj.
2: Żyją bardziej zachowawczo.
1: Tak, ale nie wychylaj się bardzo często, żeby usłyszeć, że a po co to zrobić, a może tutaj bądź bezpieczni, a tutaj
2: bądź skromny. Nie chwal się.
1: Tak.
2: Tak, to w ogóle do tego doszłam przy płycie z cegieł i łez, kiedy byłam tak bardzo dumna z tej płyty, że zaczęłam się po prostu chwalić swoją pracą.
1: Tak.
2: I uważam, że to jest bardzo w porządku. To wcale nie musi być wyniosłe.
1: Pycha, tak.
2: To nie musi być pycha, tak jak mówisz. To może być po prostu duma z tego, że udało ci się zrobić coś fantastycznego. No, kiedy ja mam się samą siebie chwalić? No, jak będę już starszą panią? No nie, to jest ten moment.
1: Tak, no bo często to mylimy, że ktoś mówi, że bądź bardziej skromna, czy że jeśli powiesz coś dobrego o sobie, to już, o Boże, jak ona się przechwala, on się przechwala. Zawsze z tym walczę, bo mówię, przychodzą goście i z nim rozmawiam i tak, Mariusz, a może ja za dużo już mówię? Nie, mów, przecież zrobiłaś coś ciekawego, nagrałaś fajną płytę, zagrałaś spoko serialu.
2: Ja też po to przychodzimy do ciebie, żeby o tym opowiedzieć.
1: No oczywiście,
2: tak?
1: I to nie jest na zasadzie, że pochwal się, znaczy ogólnie to się pochwal,
2: pochwal
1: jak
2: się,
1: najbardziej.
2: No właśnie.
1: I słuchaj, będziemy się chwalić dalej, bo dla słuchaczy Radia Złotych Przebojów na pewno poruszamy wątek, jak jest 30-lecie, no to też warto będzie się wybrać na koncerty. I też wspomniałaś o płycie, więc o tym zaraz porozmawiamy również. Ania Wyszkoni jest gościem i za moment słyszymy się ponownie.
0: Radio Złote Przeboje. 101,5.

0: Mariusz Tylmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radiu Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat, płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią, dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy, 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało, materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli. I bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie, skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym.
0: Oczywiście.
1: W każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak. Że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy one kiedykolwiek się pojawią? Nie chodzi o to, że w tym danym okresie albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć i wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem. Pierwszy raz. I poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną. I zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego,
1: Pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez taki którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu, więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie.

0: parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się między innymi gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te pioseneczki, bo, no, tak powiem, pioseneczki, bo Christina Aguilera, tak. Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Bottle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty, i ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale...
1: One jak, zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak. Tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię...
1: na pewno jeszcze dochodzi tak. To, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes, grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów. Tak. I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe. I ludzie pięknie na to reagują. I wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich... Mówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz. To są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz, to nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem, 20
1: to się
0: lat
1: dzieje
0: temu,
1: naturalnie, czy? To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
0: Niedawno, no. Dokładnie. No, dokładnie.
1: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pan i pani, czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie wyszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten pan i pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę. Wracamy do przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Stoi

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

0: Mariusz Tomaszczyk za starami Radia Złote Przeboje, cała muzyka. Razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie. Ale jest ogromny sentyment. No, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Oj, nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu Łzy i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy tak. Jednością jako okay. Zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam
0: Dokładnie.
1: Nadzieję.
0: Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo w ogóle to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Dafa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witelsi tak cię powiedział, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Ale to na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają.
0: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
0: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze. Dokładnie.
0: A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś. Ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że jest to. Tak, że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to, to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, bo tak, żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Djokovicowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale
1: tak,
0: też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak, to, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie
1: no,
0: myślę Japonia.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie tak, do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłaś ty jako widzka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też. Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetny jest dokument, tam Kylie opowiada,
1: tak,
0: właśnie jak wpłynął bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja, tam dwuletnia, tak, ale to była jedyna osoba, której powtarzała, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie
0: jest,
1: i jest dokument też o Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłem i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, jednak, nostalgią, taką, taką, tak.
1: Wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo coś cenię. Też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Tomaszczyk. Dziękuję. Radio Złote Przeboje. 101.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. Dzień dobry wieczór, 21 minęła, mamy środę i podczas tego wieczoru będzie szansa, żeby się doładować pozytywną energią, żeby też mieć siły. Do końca tego tygodnia zagram dla Was m.in. Britney Spears, pojawi się Bob Marley, a w pewnego razu w muzyce poznacie historię Krzysztofa Cugowskiego, a jeszcze wcześniej Sen o Warszawie, Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać, więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. Właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. Ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i no i tak to się zaczęło.
4: Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
1: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży, no trudno sobie nawet wyobrazić.
3: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu. Jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem?
3: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, no bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, no to tam jakby wszystkim lekko palma odbiła.
4: Martwy, pusty dwór.
1: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
3: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwoskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwoski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?

0: jestem.
1: Krzysztof Cugowski. Pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
2: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Myśmy grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą tak niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 2014 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to zrobili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że my po prostu ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko... Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires.
1: A skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do tanga trzeba dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakąś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego. No i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem. Ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: To był 76 rok, to wtedy miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to stanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia

0: Krzysztof Cugowski, kiedyś Budka Suflera, kiedyś zespół Cugowscy, a obecnie razem z zespołem Mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale pewnie z podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, to wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w dziewiątej klasie, czyli w drugiej klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. I muzykować sobie na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Jednego razu w muzyce.
1: No a dzisiaj niezwykła historia, która zaczęła się ponad pół wieku temu. Krzysztof Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Wiele razy u nas gościł, wiele razy rozmawialiśmy na tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Przy okazji okazało się, że pan Krzysztof jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Ale co ciekawe, nie dopadła go moda na sprawienie sobie Mustanga, jak to uczyniły inne gwiazdy. Zresztą Krzysztof Cugowski do amerykańskiej motoryzacji ma stosunek umiarkowany.
2: No więc nigdy Mustanga nie miałem i nie będę miał. Nie jestem fanem motoryzacji amerykańskiej z różnych powodów, głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. No wszystko jest, uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls-Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełny. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls-Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
2: To nie ja sprzedawałem, to już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
2: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
2: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie, a propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, jak powiem, zabić po 2 dniach albo... No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych, no także... Doświadczenie miałem. Powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy jak tego, to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Były Stany Zjednoczone, była Holandia, teraz przyszła pora na Niemcy. W czasach, kiedy Krzysztof Cugowski z budką suflera próbowali robić karierę w Niemczech, były problemy z językiem. Podobno Krzysztof Cugowski spisał fonetycznie tekst, postawił ściągę na fortepianie, no i potem się okazało, że chcą ten fortepian mu zabrać.
1: Tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. Dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent.
0: Takich historii dzisiaj jeszcze będzie całe mnóstwo. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Za chwilę wracamy.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym 20-lecie, 30-lecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów, między innymi NRD. I jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do oclenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie pieluchy. Ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
2: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
1: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
1: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
0: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
1: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie.
0: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.